Zauważ, co się pojawiało. Za oko 2020 prawe ręczki, a serca śpiew i kutwitu. Mówię ci spiewdzięczaj sekund, mam klasis. Ansys, odmyślę, mam klasis. Twoje tu proste stitch, ale osadnie z tym pysiem. O 10,000 patrzany ci kit. Mówię nic mimy, mówię zapłacić. Kupa ludzki, wnesie na zawodzie milionera. Macie jak focus, facility managers. Wysłania ten items, a już tykli. Public benefits, vote against diversion, illegal charges, and misuse of government resources. I